0: Radio Kapitał.
1: Cześć, dziś audycja inna niż zazwyczaj, bo czas, kiedy ją wydajemy, też nie jest taki jak zwykle. Z tej strony Misia Lewandowska i Matylda Wiśniewska z kolektywu Haft. Z bólem obserwujemy to, co dzieje się na Ukrainie i chcemy, żeby to wydanie Zahaftowanych było wyrazem solidarności i wsparcia. Chcemy powiedzieć, że jesteśmy z Wami, chcemy porozmawiać, jak realnie możemy pomóc, co zrobić i do kogo się zgłosić. Przez to właśnie chcemy powiedzieć o ważnym komunikacie. Od wtorku na naszym story Haft_ASP na Instagramie będziemy publikować oficjalne, wiarygodne zbiórki żywności, ubrań i pieniędzy. Jeśli jesteś inicjatorem takiej zbiórki, proszę odezwij się do nas haftasp@gmail.com, a my dołożymy małą cegiełkę w udostępnieniu jej. Warto zaznaczyć, że na stronie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, z którą Haft jest związany, znajdziecie informacje o zbiórce. Link do niej znajdziecie w bio naszego Instagrama. A teraz oddaję głos Matyldzie, która wprowadzi Was w część dalszą naszej audycji.
2: Tak jak mi się powiedziała, dzisiaj audycja jest zupełnie w innej rzeczywistości, można powiedzieć. I myślę, że dzisiaj po prostu zostawimy Was z ukraińską artystką, którą bardzo lubimy, która pochodzi z Kijowa, i puścimy Wam parę jej utworów. Więc miłego słuchania.
1: Posłuchajmy Luny.

Bardzo dziękujemy Wam za spędzony z nami czas. Oczywiście powtórzę miejsca, do których możecie się do nas zwrócić i o których znajdziecie informacje o zbiórkach. Haft_ASP to jest Instagram, haftasp@gmail.com to jest nasz adres mailowy. I po prostu trzymajcie się. Cześć!

0: to jest studenta.
1: Tak, eto?
0: Kajbuczaca jak...
1: Dobrze? No, eto studentom. Pokaż, da?
0: Ja mogę chodzić na kolę dziewczaty.
1: Tak jest.
2: Teraz będziemy mieli kolejną bardzo dramatyczną pieśń. Tym razem jest ona o tym, że w związku z tym, że ludzie nie pozwalali parze być razem, to chłopak postanowił dziewczynę porzucić i nie zrobił tego osobiście, wysłał do niej orła.
3: O Jezu.

0: będzie moja ulubiona pieśń dzisiaj.
1: Moja też.
0: Jest bardzo wzruszająca, bo opowiada o tym, jak dziewczyna wychodzi z domu. Rozpoczyna swoje własne życie i metaforą tego rozpoczynania własnego życia jest sadzenie takiego wielkiego orzecha. Dziewczyna z jednej strony chce, żeby jej życie, jej nowe życie się zaczęło i żeby ten orzech się rozwijał, ale z drugiej strony bardzo chce, żeby jej mama o niej nie zapomniała.

0: Zuzia zapomniała dodać, że na końcu ta matka jej odpowiada, że ona wychowała inne dzieci i że nigdy jej nie zapomniała.
1: Tak, więc koniec jest szczęśliwy.

0: kolejną pieśń z serii o dzieciach, które musiały odejść z domu, żeby zarobić na swój byt.
1: Poprzednia też o tym była.
0: Tak. Obie są rozdzierające serce, bo warunki życia służących były bardzo trudne.
1: Już mi się coś pokleiło.